0: gościom Wewelicza. Wra naproci Wewelici nic nie zmłodzie.
1: Gra! Lęca nie nafukuj!
2: Uż aj si na ciebie pachutna!
1: Daj pokój mojemu dzieciaczu! Wesa nie mam być!
0: Mamiszka!
1: Nie poczułam si! Zmiznij z kumora koci, wyczkowem szedko peria!
2: Kra, kra! Dobre, dobre! Wieca, nie naparuj, Wewelica!
1: A wy jasa tu nie ukażę!
0: Tu mogłem, oho!
1: Otwoj rysowi chłopok! No, nie bniesa, nie wie sobie nie używić, tak się twufa na male Wewelicki.
0: Mamiszka!
1: Wiecie, moja?
0: Co, są hrodnie ładna!
1: Chodź za mną!

0: gościom Wewelicza. Wra naproci Wewelici nic nie zmłoże.
1: Gra! Lęca nie nafukuj!
2: Uż aj si na ciebie pachutna!
1: Daj pokój mojemu dzieciaczu! Wesa nie mam być!
0: Mamiszka!
1: Nie poczuła si! Zmiznij z kumora kocie, wyczkowem szedko peria!
2: Kra, kra! Dobre, dobre! Wesa nie naparuj, Wewelica!
1: A wy jasa tu nie ukażę! Otwoj rysowi chłopok. No, nie bniesa. Nie wie sobie, jak nie używić, tak się twufa na male Wewelicki.
0: Mamiszka.
1: Wiecie, moja.
0: Są hrodnie ładna.
1: Chodź za mną.

0: kapcią Wewelcza. Wra naproci Wewelci nic nie zmoże.
1: Gra! Lęca nie nafukuj! Uż aj si na ciebie pachutna!
2: Daj pokój mojemu dzieciaczu!
1: Wesa nie mam być!
0: Mamiszka!
2: Nie poczułam si!
1: Zmizni skmura kocie, wyczkowem szybko perie!
3: Kra, kra! Dobre, dobre! Wieca, nie naparuj Wewelica!
2: A wy ja tu nie ukażę!
0: Tu byłem, ocho!
1: Otwoj rysowi chłopok! No, nie bniesa. Nie wie sobie nie używić, tak się twufa na male Wewelczki.
0: Mamiszka!
1: Wiecie, moja!
0: Są hrodnie ładna!
1: Chodź za mną!